0: Radio Paradiso, Brandenburgs bester Softmix. Die Gedanken zum Auftanken mit Andrea Baltschuh.
1: Rache ist das Eingeständnis schmerzlichen Getroffenseins. Es zeugt nicht von Seelengröße, sich von Beleidigungen beeindrucken zu lassen. Derjenige, der dich verletzt hat, ist entweder stärker oder schwächer als du. Ist er schwächer, schone ihn. Ist er stärker, dich.
2: Und jetzt auf Polnisch. Zemsta jest wyznaniem bolesnych przeżyć. Nie jest dowodem wielkości stanu ducha, bycie pod wrażeniem zniewagi. Ten, kto cię zranił, jest albo silniejszy, albo słabszy od ciebie. Jeśli jest słabszy, oszczędź go. Jeśli jest silniejszy, chroń siebie.

0: Paradiso, Brandenburgs bester Softmix. Die Gedanken zum Auftanken mit Andrea Baltschuh.
1: Liebe. Unter den Kräften, die das Menschenherz wecken, erfüllen und begeistern, ist sie die mächtigste. Unter den Geheimnissen, die ihm seine Not schaffen, seine Trauer, seine abgründige Sehnsucht, ist sie die tiefste. Liebe ist eine Quelle, aus der das Leben kommt. Sie öffnet die Quellen lebendiger Kräfte. Aber die Liebe ist eine Kunst und Zärtlichkeit will gelernt sein.
2: Und jetzt auf Polnisch. Miłość. Pośród wszelkich sił, które budzą ludzkie serce, wypełniają je i inspirują, jest najbardziej potężną. Pośród tajemnic, które przynoszą cierpienie, żal, niezgłębioną tęsknotę, jest najgłębsza. Miłość jest źródłem, z którego pochodzi życie. Otwiera źródła sił życiowych. Lecz miłość jest też sztuką, a czułości trzeba się nauczyć.
3: So klingt es, wenn du 50.000 € gewinnst. Jetzt heißt es schnell sein. Finde eine der letzten beiden Muenden.